0: Halo, halo, mówi Justyna Styczkowska. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy radia Praga FM.
1: Minęła druga, 11.
2: Muzyczna nowość w Radiu Praga.

0: どやで。
1: Radio Praga.
2: Ajde mo flaka uli, des duma o parola. Putar tu, sezame. Sezame, putar. Deschide-te, ușa.

niczego nie nadajesz się.

0: Radio Praga.
1: Cicho bądź, w ławce grzecznie siedź. Cicho bądź. Chcieli złamać mnie, deptali godność mą. Pogrążyli w mroku, nie dałem się. Pogrążyli w mroku.

0: możesz wszystko to, co chcesz. W tobie siła jest. Swoją drogą idź. W tobie siła jest. Swoją drogą idź.
1: Radio Praga.
2: Dope shit like that, Germ. Oh, hi. Welcome back to Kiss. Follow your dreams. Yeah.

Jeśli lubisz ciekawostki ze świata historii, socjologii, antropologii albo na przykład astronomii, Sonar Kultury jest dla Ciebie. W każdy czwartek o godzinie 19 rozpoczynamy wspólną wyprawę przez muzykę oraz przez ciekawostki, które nas otaczają. Nie możecie zabraknąć. Do usłyszenia.

Minęła 4:31.

Jako kilkuletni mieszkaniec Akademika Nakickiego na warszawskiej Pradze, pełną przyjemnością i z całą przyjemnością pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Praga. Pozdrawiam Wojtek Wojda, Farbenlehre, student historii na Uniwersytecie Warszawskim EKS.

0: Cześć, nazywam się Andrzej Smonik, słuchajcie Radia Praga.
1: Chcesz, przewiozę cię po mieście. W ten wieczór zawiozę cię dokąd zechcesz.

Thank you.

Dzień dobry, nazywam się Damian Sawicki i jestem redaktorem prowadzącym w radiopraga.pl, które to jest projektem Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci. Drogi słuchaczu, wesprzyj radio i zostań naszym darczyńcą. A jak to zrobić? Wejdź na stronę www.radiopraga.pl i w zakładce Kontakt znajdziesz potrzebne informacje. Przeczytaj i wesprzyj radio, a staniesz się jednym z nas. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.

Cześć, z tej strony Emilia z zespołu Leśne Zwierzęta. Chciałabym pozdrowić w imieniu własnym oraz mojego zespołu wszystkich słuchaczy Radia Praga. Pięknego dnia!